To bolo koncertíno Cécile Chaminádovej. Hrali Maria Filipova a Jekaterina Mirzájeva. Organista Ladger Lohmann teraz predniesie skladbu Jesu meine Freude Johanna Gottfrieda Mittela, autora 18. storočia.